Sadani dan tamani mama kamata kata ne zakane. Deka mapa kare dan ne dan.